mnie słaj. Jeszcze na już taką dal. Taka zulu chałę, chęle, nie ma dużo, pójdą dal. Umalnować mnie słaj. Jeszcze na